0: mama chiel teng on lukoli
1: ninga.
0: Hey, Musala, wewe natoka wapi? Koli lukamu nino.

0: Dori, Odeya dong medori dokon. E kama tulum, onunga jimi tiri otore dong dong yu kompechim. Ongango doge adong ke yu nero. Dami yu wanda de jako kompuni yu jimi. Aloki jodi adia mi yu jochim. Dami yu jimi do te jako ya ilmado. Ngora loke yu nero bak. Koye yu jon jimi adong mi yu re ya mokun jochim.
1: Aya, jinja wang yewa en jima kurumi. Jimmy and a palter bowl. Aya, Jawan, you are in Timber Jimmy and a palter bowl.